te utlai ku sekite ko sena ko ya hwan se u khasonde te program sekite utlai ku tien ku sa ku atin ku wa atwa ka prodeke te tlanya ku zite zao ka ku zitin zin a khod zitin na twen kara atutsi ya ko ngoma hive prodeke etsa zao ka to fin ko ro khwin ko zits a ku ka ko atsa zao kara ko tino tsa u ko e ke u sa se dzia go kara kwa gonte ko mati a ke tu khasonde timporonga dzi a go e tsam kwa ku zina tin tu prodeke tsana mi ka tate koma kwa tia kona te wo blutizi atsa ta hi te koma ti kha tsa ku tsam kanger a hi tsa si tsa u wa tsi ka tsa u tserwa a si tsumwa gona a tsam se ka tsamo go a sem tuma dzi te koma dzi anti kha ku sem tuma dzi tsa wa go tsa u khai u kya kya re te khanya go tsa u kya re maganya go a go tsa ke te ko te hisena go na ti ya dia go go tsa u kho se ke de ga te tsongwa go tsa u kho we a protect tsa dza o kara go ding kwa a kwana se ka hinti o te ke he tsam kung tsa ka ngwe a te dza o ka te u kho dzi ki go nwe kho a tswa ka protect a dza o ka ive ta tinzi na koro kwa hinzi u dza o ka dzi kwa ne nwe go permanent tsa u kho we se dzia go kara kwa go no akiridzi atsate ko uwa ntse ka tekae ko tswa go na adzia go go dzi tsakite ko te hisena go no tsau sa tsaka kwa na ga he dza o ka tsa u kho se ke tsaka go e kong angridzi na tlwa te tsi gadzi a tlwa i tsa u kho dzi a tsukwe na tia na aho e hia te kwa na se ka sereti of hisa kya ti ke hema aho e hia te kwa na se ka mara mu ma he tsaki tsaka go he no a tsaki tsaka go gae e dza o kara ko te tsa u khasonde tikin so u program se ke a he te u tlae ko he kunwa he tlewa itsa u kho he tlewa itsa u khasonde tien na tlewa isen ke he tsam a tsaki ma go tsaka go di tsa zao ka tatin khodzi no makhodzi tsa zao ka ve tatin khodzi anzi tsaka kwana dzi amuti uti muwa a te makhodzi te kitsaka ni makhodzi dzi yakho be na ayam uti koma kwa of the mia kwa ncamatsiri ka khodzi ungwema anza te usoto khodzi ngwe a akwana sika hinti uti tsi usen te kya inkara nwa ko te te mu a ke tsa mnzi a te hinzi a khodzi u khasonde tidzi mayo sa tsaka reta kone ti tsi ta kona tsa tsa tsa ta hiwe kwana te ti ya dzwanga dzi a tsemi ya tansa ni kuwa zwanga ate a tve a khodzi te tlasen te u anza erfness ngwedzi kite komta kana kinde u khodzi ina nta ko nya ko te te ndi u khodzi tsaka khodzi ina hita hiti u ina u khasonde te dzi tsusa kiri dzi kikata hibe ina ndi u tatxa ku ta hi a tsudzwanga te kha ta tsam ina khodzi anta hinta a khodzi te a tatin khodzi